0: śmierć, lecz pozostało słowo. Pokazał nam ksiądz Jerzy, jak mamy żyć i wierzyć, jak siebie innym dać i jak pokonać strach, by nie dać się zbić.
1: O odczytanie listu poproszę pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela.
2: Przeżywaliśmy dramat uprowadzenia sługi Bożego i tragedię jego męczeńskiej śmierci. Pamiętam, jak trudno było się z tym wszystkim pogodzić, jak między porwaniem a odnalezieniem ciała ludzie nie przyjmowali myśli, że można było popełnić tak niczemną zbrodnię na księdzu, na kapłanie, który uczył nas, byśmy zło zwyciężali dobre. Trudno z całą pewnością rzekać o czymś, co się nie zdarzyło, ale zaryzykowałbym twierdzenie, że bez księdza Jerzego Solidarność mogłaby nie przetrwać.
3: Przesłanie księdza Jerzego było przesłaniem, które przyświecało nam wszystkim w czasach schyłkowego komunizmu. Pan premier Kaczyński w swoim liście dziś skierowanym do uczestników tej uroczystości postawił taką tezę, że gdyby nie błogosławiony ksiądz Jerzy, to pewnie nie przetrwałaby Solidarność. Dzięki właśnie postawie księdza Jerzego Solidarność przetrwała i zwyciężyła.
4: I on był natchniony i młody. Их не злічено было, ён на плошчы вёў гарады з песней, што блі.

0: Teraz dzwoniła, potem pojechałem trochę do pracy, że Sędziszego porwali. Mój wracaj, bo mój już nawet jak wróżki stali, to trzeba pomocy. No jeszcze trochę dzień czy dwa pobyłem tam i wracałem na granicy, zatrzymali mnie w stopniu oficera. Zaczęło mi mówić, to co, mój brat zostawił się za granicą, sam wracasz? Ja mówię, nie, to mu otrzymali godzinę czasu. I puścili później. Przejechałem na Żoliborz, to tyle razy byłem na Żoliborzu, pod kościołem, nie widziałem, w której stronie ja stoi. Tyle wieńców, tyle kwiatów, tyle zniczy, że naprawdę. Ogłosiłem, to ja byłem tutaj w kościele w tym czasie. Coś tam siedziało w kościelku, płaczył i coś niesamowitego. Jak powiedzieli, że znaleźli Wisłę.
1: Tutaj jest szynica, przy której został ochrzczony ksiądz Jerzy. Tutaj są rzeczy osobiste z domu księdza Jerzego, które przekazała nam jego mama świętej pamięci Marianna. Blat stołu sekcyjnego z prosektorium za zgodą władz kościelnych. To jest krzyżyk malutki, znajduje się ten najmniejszy. To jest krzyżyk z katafalgu, z drzewa z katafalgu, na którym stała trumna z doczesnymi szczątkami księdza Jerzego. Tak średnio to jest od 90 do 100 paru pielgrzymek rocznie przyjeżdża, żeby tutaj pomodlić się, mszę odprawić, odwiedzić izbę. Większość to jest Polski, ale też bywają pielgrzymki z zagranicy. To jest ta sutana, w której prawdopodobnie on chodził cały czas. Nie ta, w której został znaleziony po śmierci, bo ta, w której został znaleziony, to ona po prostu znajduje się w Warszawie, tam na Żoliborzu.
0: Bo ja jego rozpoznawałem sam. Bo ja pracowałem w pogotowie karetko jeździłem i mnie wezwali tam do prosektorium, żeby ja go rozpoznał. To żeby tak nieznaki z jakiej rodziny, to nie odważyłby się powiedzieć, że to jest brat. On miał znamie z jednej strony i po tym tylko rozpoznałem, bo tak to by się nie odważył, że to brat jest zmasakrowany. A to co zdjęcia są, to już po kosmetyce, już w kaplicy tej zrobione.
2: W liceum ogólnokształcącym uczyliśmy się w jednej klasie przez 4 lata. No wiadomo, to ciężkie były czasy wtedy. Na piechotę chodził, na rowerze także. Ja, rodzice byli biedni, to trzeba było dojrzeć na rowerze. Ja dojeżdżałem 12 km, on 4. Czasami już w listopadzie jeszcze dojeżdżałem przez ląki te bagienne. Ciężkie życie młodych nas było, bo trzeba było ze szkoły przyjechać, odrobić lekcję. Nie odrobić lekcję. W pole zjeść coś, w pole rodzicom pomóc. Przyjść, światła nie było. No i później Warszawa, no świat wielki. Przeżyłem mocno śmierć, nie? I pogrzeb. To było wydarzenie, no naprawdę. To sentymentalne, przepraszam, muszę się... Ofiarował mi księgę psalmów w tłumaczeniu Miłosza. Ładne wydawnictwo, Edition Dialog francuskie z dedykacją Henkowi, z modlitwą ksiądz Jerzy Popieluszko.
3: Jak to się stało, że do dziś zbierają się na całym świecie, we wszystkich kościołach świata, biskupi, kapłani, by oddać cześć i hołd temu świętemu męczennikowi? A zatem może trzeba się uderzyć w piersi. Ktoś zawinił, ktoś oszukiwał, ktoś kłamał. Niezwykły szary ksiądz, ktoś inny, wyżej stojący. I do dziś nikt nie powiedział Kościołowi i ludowi Bożemu: przepraszam za Jurka Popieluszka.
4: Wiktor Ворошильский. Мова. Ксёнз Ежи дзіцям мовіў толькі па-простаму, то значыць па-беларуску, шапатлівай мовай тых палёў, гаёў, выпасаў. Толькі пазней польскасць агарнула яго моцным раменем, увайшла ў яго, звярнулася да Бога і людзей. Можа цяпер, калі стаў перад тронам зноў, казаў збянтэжаны мовай дзяцінства: «Батька, даруй ім, калі ласка!» І пан пачуў тыя простыя словы.
5: Гэта быў рэпартаж Улі Шубзды «Свой святы». У ім виказувалися брати ксянза Єжи Попєлушка, Юзеф і Станіслав, однокласники – дивірники. У репортажі так само були використані записи з урочистості 70-ї годовини з дня народження ксянза Попєлушка, які пройшли у Суховолі і окопах 9-10 вересня 2017 року. Вірш Віктора Ворошильського «Мова» читав Стась Дедерка.
6: Репортаж на Радіо Раце.
7: Програма з архіва Білоруського Радіо Раце. Програма з архіва Білоруського Радіо Раце.

0: odczytanie listu poproszę pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela.
1: Przeżywaliśmy dramat uprowadzenia sługi Bożego i tragedię jego męczeńskiej śmierci. Pamiętam, jak trudno było się z tym wszystkim pogodzić, jak między porwaniem a odnalezieniem ciała ludzie nie przyjmowali myśli, że można było popełnić tak niczelną zbrodnię na księdzu, na kapłanie, który uczył nas, byśmy zło zwyciężali dobre. Trudno z całą pewnością rzekać o czymś, co się nie zdarzyło, ale zaryzykowałbym twierdzenie, że bez księdza Jerzego Solidarność mogłaby nie przetrwać.
2: Przesłanie księdza Jerzego było przesłaniem, które przyświecało nam wszystkim w czasach schyłkowego komunizmu. Pan premier Kaczyński w swoim liście dziś skierowanym do uczestników tej uroczystości postawił taką tezę, że gdyby

0: nie błogosławiony ksiądz Jerzy, to pewnie nie przetrwałaby Solidarność. Dzięki właśnie postawie księdza Jerzego Solidarność przetrwała i zwyciężyła.
1: I on był natchniony i młody, ich niezliczono było. I on na площі вёл гарады з пісні, щоб

0: Teraz dzwoniła, że tam pojechałem trochę do pracy, że Sędziszego porwali. Mój wracaj, bo mój już nawet jak wróci cały, to trzeba pomocy. No jeszcze trzy dzień czy dwa pobyłem tam i wracałem na granicy, zatrzymali mnie w stopniu oficera. Zaczęło mi mówić, to co mój brat zostawiłeś za granicę, sam wracasz? Ja mówię, nie, to mu otrzymali godzinę czasu. I później przejechałem na Żoliborz, to tyle razy byłem na Żoliborzu pod kościołem, nie widziałem, w której stronie ja stoję. Tyle wieńców, tyle kwiatów, tyle zniczy, że naprawdę. Ogłosiłem, to ja byłem tutaj w kościele w tym czasie. Coś tam się działo w kościelku, płaczył, coś niesamowitego, jak powiedzieli, że znaleźli Wiśle.
1: Tutaj jest szynica, przy której został ochrzczony ksiądz Jerzy. Tutaj są rzeczy osobiste z domu księdza Jerzego, które przekazała nam jego mama świętej pamięci Marianna. Blat stołu sekcyjnego z prosektorium za zgodą władz kościelnych. To jest krzyżyk malutki, znajduje się ten najmniejszy. To jest krzyżyk z katafalgu, z drzewa z katafalgu, na którym stała trumna z doczesnymi szczątkami księdza Jerzego. Tak średnio to jest od 90 do 100 paru pielgrzymek rocznie przyjeżdża, żeby tutaj pomodlić się, mszę odprawić, odwiedzić izbę. Większość to jest Polski, ale też bywają pielgrzymki z zagranicy. To jest ta sutana, w której prawdopodobnie on chodził cały czas. Nie ta, w której został znaleziony po śmierci, bo ta, w której został znaleziony, to ona po prostu znajduje się w Warszawie, tam na Żoliborzu.
0: Bo ja jego rozpoznawałem sam. Bo ja pracowałem w pogotowie karetko jeździłem i mnie wezwali tam do prosektorium, żeby ja go rozpoznał. To żeby tak nieznaki z jakiej rodziny, to nie odważyłby się powiedzieć, że to jest brat. On miał znamie z jednej strony i po tym tylko rozpoznałem, bo tak to by się nie odważył, że to brat jest zmasakrowany. A to co zdjęcia są, to już po kosmetyce, czy już w kaplicy to już zrobione.
2: W liceum ogólnokształcącym uczyliśmy się w jednej klasie przez 4 lata. No wiadomo, to ciężkie były czasy wtedy. Na piechotę chodził, na rowerze także. Ja, rodzice byli biedni, to trzeba było dojrzeć na rowerze. Ja dojeżdżałem 12 km od 4. Czasami już w listopadzie jeszcze dojeżdżałem przez ląki te bagienne. Ciężkie życie młodych nas było, bo trzeba było ze szkoły przyjechać, odrobić lekcję. Nie odrobić lekcję. W pole zjeść coś. Pole rodzicom pomóc, przyjść, światła nie było. No i później Warszawa, no świat wielki. Przeżyłem mocno śmierć, nie? I pogrzeb. To było wydarzenie, no naprawdę. Jest to sentymentalne, przepraszam, muszę się... Ofiarował mi księgę psalmów w tłumaczeniu Milosza. Ładne wydawnictwo, Edycjon Dialog francuskie z dedykacją Henkowi. Z modlitwą ksiądz Jerzy Popieluszko.
3: Jak to się stało, że do dziś zbierają się na całym świecie, we wszystkich kościołach świata, biskupi i kapłani, by oddać cześć i hołd temu świętemu męczennikowi? A zatem może trzeba się uderzyć w piersi. Ktoś zawinił, ktoś oszukiwał, ktoś kłamał. Niezwykły szary ksiądz, ktoś inny, wyżej stojący. I do dziś nikt nie powiedział Kościołowi i Ludowi Bożemu: przepraszam za Jurka Popieluszka.
4: Wiktor Woroszylski, mowa. Ksiądz Jerzy dzieciom mówił tylko по-простому, то значить по-білоруську, шепотливой мовой тих полёв, гаёв, випасов. Тільки пазней польскасть огорнула його моцним раменем, увайшла у його, звернулася до Бога і людей. Може тепер, калі став перед троном знов, казав збянтежены мовой дзяцінства: «Батька, даруем, калі ласка». І пан почув тія простія слови.
5: Гэта був репортаж Улі Шубзды «Свой святы». У ім виказваліся брати ксяндза Єжи Попялушка, Юзеф і Станіслав, однокласники та вірники. У репортажі таксама були використані записи з урочистості 70-ї годовини з дня народження ксяндза Попялушка, які пройшли у Суховолі і окопах 9-10 вересня 2017 року. Вірш Віктора Ворошильського «Мова» читав Стась Дедерка.
6: Репортаж на Радіо Раце.
7: Програма з архіва Білоруського Радіо Раце. Програма з архіва Білоруського Радіо Раце.